Ni patriarchis, ni profitis, ni apostolos, ni refiois, ni evangelistis, ni martyros, ni homologetis, nev nev anivenenes mietam goke.